zwyczajna kisza. Magla zastyra z rana nekim putem tjesno kroz jesen.